micrófono. Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi chulo. Papi, papi.